0: Zapyta.
1: Co takie głupie to diwanie?
0: Zbyt
1: i nie musisz każdy raz. I mnie to uda. Uda się wyjął.
0: 15 is 300 bucks.

0: fucking horny.
1: Cody.
2: Door.
3: Lord, it's a locker room.
1: Locker room.
0: Anal sex.
1: Kawał pasudu, znają strażnicy? Tak. Kawał pasudu.

0: się mój, uczyć się mój.
1: For master. This thing coming.
2: Fuck this place.
0: I galosami nas prosta.
1: This thing in dungeon.
0: Kąw za kąw.
3: Skyking.
0: Druga warą.
1: My place.
0: Oj.
1: Master. For master. This thing
0: coming. Fuck this place. I galosami nas prosta.